erano messi in missa. Akazina ako kakukwasire nka. Kakukwasire nka ni nka. Atulidize. Kazina karungi mno kuruga maharu ya tikisake.